0: kukondedwa kumvera kwina kuli konseko kumene muli zikatero ndi kuti tafika penipeni pankwanguliro pa programu yathu ya nkhani za masewero ndipo muli ndine Bright Sonjera amene ndimakupasilani programu imene ya nkhani za masewero panopo tingokuyamikani kuti munachita bwino posankha wireless imene Radio Mosambiki.
1: Njivike ne programa ja ungazi wa mpira.

0: mani efurela munona kwira geradero bizami ado kwana nana no uhiwa yohimia madanarikia rwani yoshoro kwira rabya mandata ikolo jumani kwira giba hiki handu akwaka na jisawa handi kukwikia handi na waria asya lakini kanukia kwira romolo jumani awanu waki kule la mulnona kwira geraru edo tijani abwa hokoda jeda ne mari moda kwiri mwikwile hokomo jia abwa honana kira pandaru hokodowa mani hanzi honana abwawi hokodowa ka anapaya mwaraya kwiri mwikwile na wamia kwira mwaraga kipa here moro kino pela wotu kiririya kiraga asiana lakini atahimia kwiri mwile na mnona wakani wakani wanu mwiti kino tegia moro na bahia kwira wakiva hijeraru kipela woko melu kiririya kirari kwihia abwabwa hokoma wokoma wokoma wanera wudu vada kwiraga waria chungwani kwebezi hakuba kwiraga asiana kijishe mwabudoda keshe nzemati nuri ama nnaka kize mkoto otu kudoto zido mwabu hojikia kutia wumbiroti abibia horoma ya fela yeshe nzemati kwiraga kuhuduma luku kwira jihowona kwiri mwitari hoveru njia kuveru nya woveru nya itari hokuhia abibi notuka kuhulu wela wankora chumane itari hopeda abwabu asakuru itari leka iwade iwade kito dene ikito za mwaraya mungwa wukua wanu kuhade na shangade kwira mwaraga itire na wapata kwira majini yinjivaga ahanza kwi ana mwaraya Abiyama handwi bale bibano mada bana ni kuhani utukia wambira chitiana anko meloloja
1: Radio Mosambiki 23 horas e 18 minutos minuto un loko nwa minuto mitano na miraru buwa noite nrenlinyani
2: Pointo pa mitrakan sategi
1: Tina mapora ndafu lenyu.
2: Pareko constante yo na chapirino sane.
1: Amwe eureko Constantino mahukumenji salama.
2: Maria Constantino.
1: Ah, Maria Constantino. Karipo salamu
2: chenu.
1: Amwe Maria Constantino salamu chenu chenu mpaka maporesheni.
2: Kinenga hayego la pele menu si. Mama ka Mariana Mosashi, Mama ka Mara Neto, Mama ka Mara Patapa Iwe, Kuyata ka Regula Nafita, Aldura, Yabekena, Kuma ka Kolehene, Fernando, Kiman na Awa.
1: Itsepo?
2: Itsepo Kantera Nika Novu.
1: Jipo ya niga novu.
2: Ayo.
1: Nira chai? Nipela chai?
2: Niga novu la.
1: Jipo awe, nipela chai?
2: Nira riware wa saka nira mama muna.
1: Mama.
2: Hmm?
1: Ewa sukurela ni mpa heru mwingu la radu msambike?
2: Ama, siya kola katero minya.
1: Aya. Karibu. Salama.
3: Salama, alu pale kai kwa hali ya.
1: Alu pale nchina na ya.
3: Sina kina sinia kushkinyo paulu, sina suwerisha pele menu shi.
1: Apele menu shi, umahuku menti nghavo, isalamu chenruwa mpaka wae.
3: Isalamu sopa charami kina hapa charamu harakala, maria kustantino.
1: Mm-hmm.
3: Daro eleke, amulpayaka, yarriko de natita, kenro eleke, amulpayaka, chairman to onroko sini karwele kaltura atiru na mwelu kuruwa wana na kuru api ikina ame istrishovi karwele ke ati iki karwele ke vavo anavivi wapururu ningi nika amali hiye kinuwa wa hapura shipatani yaka kimanla vavo apartiriti alesta a ateze o kapu telekato ni yaso sampezia na ala musuwele chatelemele jana himusuwele
1: Ayo, otapela.
3: Koshukuru.